bizame ningara jalo dolinye ha jevali ibora ila ila ila mama brazula jadindo maja.